0: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio Ena. Radio Ena. 80.
1: Penso con sueño para